0: Da.
1: Vok in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
2: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res, ja.

0: 10 boforo u vrsti.
1: A kašli boforo, kaj piha? Maestral, jugo, košava, bonzun, orkana, tajfun, a je navadan vetar.
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.